gyina biibi so nyɛ ade ba yɛ di nkɔmɔ ɛwurade wie no ɔprovu ne sɛf kyerɛ wo sɛ ɔno abɔdeɛ yɛ ne deɛ kyerɛ ɛnti sɛ wɔne wokasa na wofa noabɔdeɛ a ɔhyɛ ne din deɛ bɛyi aninam adeɛ baako a mesere nyankopɔn ma ne sɛ ɛbu ɔhɔ a woafo no mu adi

0: honum bio yen kwa kase bonu so na yen troa so enkopiemu ewo titegu titegu ewo nananom atrankonu a ewo wija bawe kopomedwani mu ewo enkramantemu nananom ene de wo haw ene osu ese wo manfo nyina titiwa baisen enanu den su revey ejira busua ma ejapade apempam akoma ena eseye na sente omokanyi na ne sen sani afibia no eya na wija dam no wonu ebie
1: silva 98.3 fm
0: e fidie ni ade a wonu edidi dwuma no ya